0: Jako się działa.
1: Dzień dobry.
0: Twoje wiązień.
1: Dobra.
0: Headquarters, 29.
1: Denver.
0: You show me clear, negative contact.
1: Go ahead.